0: Syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: No, niczo, kurde, no wygatypowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i teper neznám, jak skoro pismo ty na takú veľkú kilkist komentáriu do predšového programu. Môže zapru toto Paťa z minulého týždňa z poprdního programu. Tým, že v gramatici máme dvi odmíny ruždojúčeho odmínka. To znači, že z jedno Paťa a koho čoho ne je Paťata abo Paťate. No i za to mi sa to tá druhá forma bárže vidieť, za to, že Paťata to už je tak už kus zapožičené z druhoj odmíny mužských i sredních nazevníkov. I to už také novýše je. Sa je znáte, jak ja ľúblu to tú starovinku takú všetko dávne išťa mi zdáje, že toto koho čoho Paťate, divčate, ptašate, ale fajný zvučet. Ale keďže gramatika tak riešila, dúmam, že najbudú obi formy pravilné, lenže by ste znali, že také dvi sú. Ale dobrý, keď sme už porozumovali sobie na slovom Paťa, no to jak raz jednym z kľúčiv do jeho historii ukazala sa to tá odmína, nelen droždajúčoho, o ktorým im pred chvíľkom besidoval, ale generálne tak Paťa, Paťate, koho čoho Paťate i v množení v nazývajúčom odmienku Paťata, dva Paťata. I toto dnešní jadon už v sredini no, nevzalo tak z prípadku, tak to ostatok bar starého spôsobu tvorenia i odmíny zresztą tiež nás młodych istot. To ešte máme z praslaviańskoho jazyka i dnes vidíme toto všade, jahňa, jahňate, tela, telate, kuria, kuriate, divča, divčate, tak? No i tu Paťa chyba się mi zdaje, nie jest jakosom tam vňatkom. No i zresztą tu ciła menażeria toho bude kacza, ptasza, husia, koźla, kocia, psia, jachnia, tela, hacza, za hałom zwiria, toto zwiria, tak? No i też nazwę ludy też przy tym stoja dicia, toto dieťa, toto divča, treba pamätať, že to srední rík, toto otroča, choc už zabité i archaičné slovo ešte malého v koládach o odročaty, o odročatko, toto korin pachola, no, to môže v tot spôsob. No i, aha, to ešte treba povísť, že to len mladé istoty, alebo povtority, že ešte zahávom to sú tak malo predmety, alebo menšie odmieny bielších predmetov, tak máme hornec, ale máme hornia. Máme tiež pala, môže ešte bude chvíľka na to, żeby povísť. Za to besidujúce, tak už sumujúce toto. Z minulého týždňa to tá kategória młodych istot. To nelen młody istot, one z časom sa stali čímsi širším, ale toto prvísne značenia ešte bardzo dobrý vidno i to spôsob odmín začal kusička tiež chyba, že tým vlastným žiťom, što nelen na primíri Paťa, ktoré sme besidovali, že trimaty Paťa Paťata to nelen młody Paťata, ale zahałom swini Paťata. Że to już ekwiwalent nelen toj młodosty. No, dobry. Ale tak, najlepsze zrozumity to tu budowu tam, gdzie koło nazwu małoho zwiriaty mamy jasną nazwę dorosłego. Tak? Mamy kaczka i kaczur. A młode to kacza. I koho czoho kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha, mamy ptasza i ptaszate od kozy, koźla, koźlate, kit. Toto kocia, pes toto psia. I koho czoho kociate i psiate. No i to te pary są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się, nie zastanawiamy się, znaczy zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo, ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiwskomu na przykład jahnia odpowiada ukraiński jahnia, polski jagnię, słowackie jahnia, czeskie jehnie. Tam mamy jeszcze słowiańskie jagnie, serbskie jagnie. Podobnie jest przy te laty, tak? Podobnie jest przy
kociaty, tak? To mamy primi polskie kocię, szczeniem, koźle, piskle, które też należy do tej samej gramatycznej historii, ale nie mamy nie w sensu to odpowiednie w wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to to nominalne nazwania. No i nie musi być i ty oźwiria, tak? Bo otrok, odrocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Otrok, stare słowiańskie słowo od nóż powisty, jocha etymologia się wydaje, to toż, kto jeszcze nie besiduje, albo nie ma prawa besiduaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, w rzeczy, zresztą i z proroką, i z wyroką, o którym my kolisy w programie besiduwali. No iż to iż. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruować z samego takiego okremoha, pachowa, żeby słowa pojasnić, tu już tak cięższe, ponieważ zachowało się ma prasłowiański pachole, tak, i mamy ich refleksy i w polskim języku, i w słowackim języku, starsze czeskie języki też, czeskie słowniki też fiksują pacholik, chyba taki z takim akcentem, zresztą i łużycka forma sud dost podobna, tu idę o, można powiedzieć, plekana dityna, chowana dityna. Tak chyba najkrótsze. No i dobry. No i mamy ci zhornia, no tu już nie idę, to ta kategoria młodo istoty, która pochorzy nelitat, tak? Cy w zahorodzie nelitat, tak? Hornia, horniate. No to małe naczynie, mała posudyna gracia, to hornia, horniatko, kto stoi przy horcy, tak? W polskim mamy garnek, garniec, jakieś podobne forma. No tu besiduję, że jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, no to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak, odpality, odpeczy, jakby opikaty, bardziej w totu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria pretworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odmiany słowa tak słowa, jak młodyma istotami nie byli, tak? Za to hornia, no, tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nie bars. Zresztą to ci żwinania takie, nie znam się, dach to kolisy poriszyt, że jednak to pala, to ono takie woszło do tej odminy, a co to już tak do kincia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, już nie budu teper duma. No ale medzy tyma lekkyma primirami, których im powiesz, i tak przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No jachniat, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do besidy. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasławiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy też refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmy o tej młodej uci.
No i dobri, ale sami slavenščeni do toj osnovy tiež rýžne formy môž povisti byli tvorené. No i jeden napriam nám dal toto jagnę, z ktorého máme jagňa. Zresztą posmotrzmy sobie na starocerkonosławiański jazyk, czy późniejszy cerkonosławiański jazyk, mamy Ahnec Boży. To jak raz tu tot osnovu Ahn mamy, tot korzeń Ahn mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, może powiste geografia, bo mamy ukraińskie jagnia, polskie jagnie, słowackie jagnia, czeskie jehnie i makedońskie, na przykład, agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korzenia maje tela, to praslawiańskie tele, bo tu moż powisty onym ciłko, że maje blisk odpowiednik w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do tela. To znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to iszczy mąż powisty predk Slavian i predk hoznowateli bałtyjskich języków, Bałtiu, mogli się nachodzić w jedni albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telitysia, to już może dasz to inne, może jeszcze będzie chwilka

Czy istnieje ciła rodzina z tym korenią Hacz? Aż Iwan Werchracki w swoich pracach zapisał Hacza, Haczatko, a Haczura zapisał jak młodoho nekastrowanego konia. Znaczy Haczur to młody nekastrowany kin, a Haczura to żeński rit. Małaby to być triryczna kobyła, która jeszcze nie mała haczate. No ale pójdziemy na drugą stronę Karpat, to mamy tam hacza, haczka, hacze, ale też haczur, zależnie od misja, w którym go będziemy hledać, bude to znaczyło albo to hacza, znaczy mały kin, młody kin, albo też nachodziłem też takie propozycje, że haczur mógł być to, kto się kinmy zanimat, ale to musi być też już wtoryczne, późniejsze, które idę od tego, że tak jak koniar też się zanimat koniom, tak? Ale nie znaczy, że koniar był pierwotny. Najpierw był kin, dopiero trzeba potem było się nim zanimat. No ale dobrze, odkale się wzięło. To hacza, haczka, haczur. Słowacki materiał wskazuje, że to nie jest lem rusyńska osobliwość, bo słowacka rodyna hacz jest rozłożona od Zemplina i Szarycza przez Spysz aż po Liptą, Gemer, Orału. I też trzeba powiedzieć, że w jednych warach hacza to mały kin, a w innych młoda kobyła. Jewlają się haczko, haczo, hacze, haczurik, haczurek. No i tu też bardzo ważne, znaczy, że dost szerszy tot diapazon tej mapy odkale mogło się wzięty. No ale dobry, odkale, tak jak etymologii o tym besiduję. Co to był to hacz i odkal się ich wzięty. Sąd takie tropy, które według nas do zakliku. Hetta, wiśta, wio, na przykład. W różnych językach karpackiego areału, czy szersze, czy w czeskim mogło to pryty od niemieckiego języka i może i tak wyszło, że podobno jak nasze pacie, które było od pać, albo pac, od naśladowania z łuku, jakby pacia mało się kupaty w bołoci, albo ity po bołoci i było takie pać, mamy tu ciż możliwą taką etymologię, że to hacz, pierwotny hacz mich i ty jak raz o toho naśladowania z łuka. No i tak jak człowiek krzyczy na konia hacz, a w innym seli hajta, albo dasz to takie. No i trzeba tu też powiedzieć, że choć takie kryki są bardzo niestabilne, one nie mają jakiejś swojej normalnej odmiany, to możliwe, że w Karpatach mogli ich używać tej Rusyny, Słowaki, Polaki, Madziary, Rumuny, Niemcy, każdy ich dostosował do swojej własnej wymowy, pak tyma zwierzętami zaczął jakoś kierować. No i z takiego kryku mogła powstać ekspresywna nazwa konia jak haczka, jak hacz, hacza, haczur. No i z tego wszystkiego jakbyśmy tu widzieli, to hacza jest tego potwierdzeniem, że kiedy już postaw języku haczur, i Werchracki zafiksował, był haczur, była haczura, no to logicznym jest to, że do tego systemu doszło i hacza. I samo wydyte, poczęliśmy od małoho jad, to sufiksa, które chować się w formach jagniate, telate, kaczate, kociate, paciate, tak?
Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jachniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło której stoi i Ahnec. Dzieci może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cicała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No i co? A odkąd nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i może z tego korotkoho kryku powtórzyła nam choć tysiące razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku sprzyży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia Besiduał, Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, z tej strony radia, jaki teper besieduje do was na żywo i ani nie znam, czemu win besieduje osobi w trzeciej osobie, aż mi się zrymuła. No dobry, witajcie jeszcze raz 5 dnia żołtnia 2026 roku. Ja się od razu poprawię, Demko Trochanowski i besieduję do was z Pidwarszawskiego studia radia LEM FM. W programie Trzy świty budu z wami to tu godzinę już nieciło po nowinach do 9, a po 9 godzinie dnes się stretymy w programie Słowicia, to znaczy w poniedziałkę bez zmian, bez rewolucji, tak jsme już chyba do tego mocno przywykli. No to co, kiedy macie inczego dzieła, albo mate incze dzieło, a możecie sobie radio postawić dade z boku i słuchate, to dumam, ste bars dobry wybrali, a ja postaram się wam w tym pomoc. No to, buďte z nami, czujemy się o chwilku.

Keď vrtáme do trioch švitiu z Pidorfovského studia Radia LMFM, ešte raz Demko Trochanovský pred mikrofónom. Vždy ja, Demko Trochanovský, nachodu sa pred mikrofónom, že by už nebude v tretí. Osoby máme dnes 5. den žoutňa 2026 toho roka. Minia už tot den i vin rachuje sa jak 278. den v heroriánskom kalendári. 87 dní ostaje ešte do kinča toho 2026 toho roka. V julijánskom kalendári aktuálno 22. den veresňa septembra. Dnes za zachydním stylom ešte švatkujú Varfolomí Konstancji, Tulia i Donat, a smotriacze na juliański kalendarz. Dnes świadkują jeszcze tych paru godzin Iona, Paraska i Petro i Teodozy i Makary smotrią. No dobry, kto świadkuje jeszcze? Portugalia świadkuje dnes Świato Republik. To na pamiat podi.

Uczytela, to znaczy międzynarodne świato, jakie na pamięć po 1963 roku, to były rekomendacje o statusie uczytela, które opracowało UNESCO. To praznik był w 90-tych rokach. Покликаний. Святкує ще Таджикистан. Таджикистан не святкує День державного язика, а тим державним язиком є таджикський язик. No ale konstytucja tam pisz przewiduje rosyjski jak język pomedze narodowego kontaktu, to je doczytałam. No dobrze, w nas 8:19, słuchacie radio LEM FM. Czujemy się o chwilku.

0: Raça Chufaina e Peu.
1: Lem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj Lem FM.

Jako sa sedám na plečach Moriančeska, jak čujú to tu. Špiuanku hranu čerez Mikovaju. No dobrý, ideme do podí z dnešného dňa, z toho podielu 5. žoutňa oktobra v histórii. 1582. rík nebolo toj dáte. Ale to len v paroch državách. Napríklad vo Francii, v Hispanii, v Italii, v Portugalii i v Polsce nebolo 5. žoutňa za to, že bol vedený Hrihoriánsky kalendár. I by bol vedený 4. dňa žoutňa. I pak preskočili do, dobrý pamiatam, do 15. žoutňa, že bol pomenutú tú korektu, ktorá bola rezultátom toj reform kalendária čerez rímskoho papu. No i za to besedujú o tom, že keď besedujeme o podíjach zvezaných s dnešným dňom, to dnešného dňa v 1582. roči nebolo. 1689. rík, francúzska revolúcia, bol marš žen na Versal, po ktorom korol Ludvík 16. vernu do Paríža i poríšil i zaakceptoval deklaráciu práv človeka i hromadianina i tiež konstitúciu. Ideme do 19. stolítia, 1889. rík, na bulvári Clichy. Bol odkrytý, bar znaný lokal do tancovania Moulin Rouge. Ideme už do 20. stolítia, 1938. Rík, tyskom, môž povistý hitlerivských Nímec, no i dekoterch ešte čechoslovackých politikiu i tiež zresztą pod tyskom czechosłowackiej armii. Znamy to 1938 rik i aneksia przez Niemców czeskiej części Czechosłowacji. To było, że w 1938 roku 5 dnia żołtnia Edward Beneš abdykował z uriadu prezydenta Czechosłowackiej Republiki. 1954. rík, teper už ideme do povojenných časiu. Jugoslavia i Italia došli do toho, jak podeliti spírnu teritoriu dookola mesta Triest. To teper 1960. rík. Premiéra znanoho filmu Spartacus, ktorý dostal 4 Oscary v režisérii Stanleya Kubricka. Za to tom by si dojú, že pamätám ešte rok tomu, jak video vchodilo na zlámy 80. i 90. rokov, kde si tam viem vedieť tot film na video na tých taśmach. No dobrý, ideme ďalšia. 1962. Rick v Veľkej Británii vyšiel chyba pierwszy taki wielki hit grupy The Beatles, Love Me Do. 1964 rok, idąc dalsze, to podi z zachodniego Berlina. 57 osób to, że wtekło przez tunel, jaki był wykopany pod berlińskim już to postawionym mur. No i jeszcze jedna podia z osiedla. 1969 rok, 5 żołtnia, odbyła się premiera kultowego serialu Litajuczy cyrk Monty Pythona. To było w BBC. Dumam, że słuchają mnie to jak lubiteli toho absurdalnego s typovým britským humorom seriálom. No dobrý, približať sa už pivu 9. hodiny. Ja vás zaprošu na muziku a budeme sa čuti už onedlho, jak len najdu takú špivanku, ktorá očividno za môjim subjektívnym vyborom vás pocieszyć, lem, że muszę jeszcze kusićka pohrebaty, ponieważ czasem, jak pewno się dodumujete, to system może się, radiowy system może się przywisyty i nie do kińcia chcity toho, co ja chcę. No, najbude spit karpackiej Rusy.

A chwila to neobchidny element triochwietli w poniedziałek, za to już idemy do tej czasty. W Gorlicach teper 11 radusił, no i pełno znate, że rano to już nie jest tak jak było, jeszcze niedawno. Choć najbliższe dni jeszcze, tak powiem, tak strasznie płanne nie budą, ponieważ do czwartka to tak będzie 22-23 w Gorlicach, choć rano trzeba pojść do to 6-7, na pewno może będzie za staty inaczej będzie od piątnicy, ponieważ maksymalna temperatura do 13 gradusów. W sobotu lem do 16 i w niedzielu do 14, choć trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu jeszcze słońce będzie się przebywało spoza chmar. W piątnicy może kusićka polaty i w niedzielu też przed południem, no ale to już trzeba pamiętać, że mamy żółten. W Polkowiciach teper 12 gradusów. Następne dni nam przynosą rad podobną chyba, jak i w Gorlicach, temperaturę za to, że zaran po zaranej w czwartek 20-21 gradusów, tak to bude, z tym, że w czwartek może kusićka do południa polaty. Piętnicia, sobota, niedziela to 13-15 gradusów, radsze perewaha chmar, w sobotu daku spolije, w niedzielu już nie powinno, no i to ta temperatura minimalna rano bude oscylowała w koło 7-8 gradusów. Idemy na Preszywską Ruś. Preszowi teper 12 gradusów. Następne dny przynosą nam, podobnie jak i w Gorlicach, kus ciepła, takiego silnego ciepła, 24-23 gradusy, wtorek, sreda, czwartek w najbliższym czasie. No i pak podobnie kus bude, no kus, a nie kus, bo duże, wielka zmina, 15-16 gradusów w Priaszowi i też w piatnicy może polaty, ale raczej słońce bude się też za chmar przebywało w tym tygodniu. Trzeba pamiętać, że rano temperatura bude padała do tych 4-5 gradusów. Na Podkarpackiej Rusy teper 12 gradusów, w Mukaczowi, tu besiedują o Mukaczowi, no i najbliższe dni budu dodakus podobne, jak i w tych lokalizacjach, o których wiem teper wspomnął, to znaczy, że do czwartka do stepła, czyli 24-25, w czwartku do 26 gradusów dobie, z perewahą sońcia, rano chłodno, cisz około 6-7, a już od piatnici duże deszczu, 15 gradusów w sobotu 16, w niedzielu 16, no i zacznę się to tam meteorologiczna, masz powisty, osień jak u znamy z literacka na premier tworzył, że w osieniu musit laty. I może to będzie dołu. Dobry, idziemy jeszcze do Komloszka. W Komloszci teper 11 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Podobnie temperatura w tej części Europy do czwartka 23-24 rano, minimalna 6-7 i od piątnicy może dakus polaty z temperaturą 15-17 do najbliższej niedzieli. No i do jeszcze do Wojwodiny, do północnej Serbii, gdzie w ruskim Kerestury teper 13 gradusów. Tam jeszcze masz powiedzieć, możesz chyba mówić o takiej kinci utilita za to, że do czwartka jeszcze aż i 29 gradusów będzie możesz strytyty, no ale w piątnicy, sobotu, niedzieli uszlem 19-20. Za to i tam pomaleńka temperatura będzie padała i będzie się zaczynała osień. No, cóż, tak już chyba musi być. Za to, drogi radiosłuchacze, ja was jeszcze zaproszę na muzyku, a potem się jeszcze popraszczamy.

0: No co ж, to prišlo sa nám pomaleňko popraščať. 3,5 minúty do 9. hodiny. Za to kušička tých pár minút oddychnutý treba vziať sa za robotu. A tota robota bude vyhľadávať tak, že po 9 hodiny stretíme sa v programe Slovoviča. Povíme sobi o jazyku i na jazykách. Boli pačata, tož den tomu dneska budú nelen pačata, budú i hačata, i kuriata, i ptašata. Zresztą, co ja będę świadował. Zapraszam na Słowiczu po 9 godzinie. A teraz się praszczam. To były trzy świty, by świadował Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

to Ihor Herbut i jego najnowszy singiel Wagoniki. Chyba jedna z moich parze ulubionych jego śpiewanok. No, po trzech parę słuchania jeszcze to tak może się nie da z określenia, choć czasem siada z ty. Witajcie, szanowne radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. A to Paczysna Audyna, a to Radio LMFM 9.15, 10.45 punktualnie. Może ty na stolaty zegarkę. Zaczynamy.

Pyszę też, że już wczoraj poprolony byle zegarki tak myła. Moi drodzy, mamy wtorek. Mamy 6 dzień żołtnia, oktobra, alternatywni. 279 dzień roku, jest rok pierwszy tydzień 2023 roku. Przed nami jeszcze 87 dni, 60 roboczych i 27 swobodnych od roboty. Z hit sącia był dla Gorlic o 6.42, a za hit bude o 18.40. Miesiąc się korczy, to wastywicho już prawie jak nie widno. Najbliższa połnia aż za 20 dni. I z hit miesiąca mogliśmy zanotowaty, znaczy zanotowaliśmy, a mogliśmy ho widzieć, jak to sobie spał. Znaczy słabo mi ho widzieć, bo ho prawie nie widno. 20 minut po godzinie pierwszej nad raną w nocy. Zachód bude o 16.31. A co bude zachmarne, bo co nadal bude takie bezchmarne i krasne, to już o chwilku. W pochodzi, choć wczoraj już wiem, że to nieco powiła, znaczy to predwyduje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki predwydował wczoraj dla dnes. No dnes bude dla dnes predwydłane. W każdym razie pochoda też zaraz budem.

Moi drodzy, dnes to już robi nudne zachmarzenia małe i umiarkowane na północy drżawy, bo to zwykrzało się do wielkiego zachmarzenia. Byle chmury i jeszcze o 8 utrzymywały się i naprawdę spryczniało to bardzo malarskie widoki. Po południu już idziemy dalej, bo już chmury się rozeszły. Idziemy do dalszych godzin. Po południu na północy Polszczy może aż i kuściok pokropity. Maksymalna temperatura od 16 gradusów na północnym wschodzie, koło 20 w centrum i do 22 na południu drżawy. Witar słaby i umiarkowany po południu na północnym wschodzie. Czas do czasu silniejszy, mocniejszy i podłaty od zachodu w nocy. Marmało się umiarkowani, ale na północy to zachmurzenie się będzie utrzymywało i będzie wielkie. I tam też dalej jeszcze w nocy może polewaty. Na południe będą silne zachmlenia i mieściamy chmury ochrony czajucze widoczniste do 200 metrów. Tak, że jakbyście chodili też się wybrać rano na prochurku z aparatem, to będzie dobry czas. Bo nie będzie chmar, będą chmury, słońce będzie się już przebijało, no będzie czudowo, tak obstalam. Minimalna temperatura od 4 gradusów na wschodzie w nocy, wisem generalnie w reszcie regionu w przeważającej części i do 11 na północy, studeniejsze w horach, w kotlinach karpackich, no zero. Wyjątkowo nie podają, że będę minus 1 już tak, ale już się może tak trafić. I pizryjmy jeszcze na biometeorologiczną prognozę i tu Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki podaje, że w nocnej Polsce, budući pod wlijaniem niżu z nadpiwnicznej Skandynawii, pogoda nie będzie jakoś mocniejsze wlijaty na organizm człowieka, na funkcjonowanie. Nad resztą regionu wyżoła pogoda z słabym witrem i wielkim usłonecznieniem. Przez większość dnia będzie mała chosenne wlijania na nasze samopoczucia. Także to przyjemna listy. Tysnienia kurz już padat. Najniższe nad morzem 1015 hektopaskaliów. Tysk najniższy, a najwyższy w horach dla Liska. Podany jest najwyższy tysk 1024 hektopaskaliów.

I moi drodzy, teraz wybieramy się do Krosna, do Galerii Sztuki BWA. Tam od 9 żółtnia możecie widzieć wystawę Grzegorza Woźnego, pinhałowką Maria Trześniowska. Jest to malarski cykl poświęcony postaci prababy artysty, osobie, która jest tajemnicą też dla samego autora. Nikolaj jej nie stritył i niech to z teper żyjących nie pamiętać jej. Sochraniła się w archiwach, w narodnych fotografiach, ale to ta nie daje znania o człowieku. Może za tyle jak z wyobrażenia wyklikaty jak z emocji. Artysta zainspirowany fotograficznym wydom swojej pradkini, nie rusza do archiwów, żeby zhublać rodzinne archiwy, rodzinne historii, ale chce malarsko pinać gru z czarno-białym obrazem. Robota nad cyklem przypomina dziania w takim zapętleniu czasu. Z każdym połotnem artysta powtórzuje podobny proces, zaczynać w tym samym punkcie na nowo, inaczej rozrywać znajomy motyw, znać, że nie odłucha za sto to samo będę robił, a potem raz jeszcze i raz jeszcze. To ta standaryzacja momentu, w którym zaczynać, jest możliwa dzięki współczesnej technologii. Malar kopiuje fotografię i hosnuje jej do stworzenia szablonu, który po wyciaciu hosnuje już jak formu ramy do malarskich dziejań w dalszych etapach. Efekt, jaki jest skanowany, powiększany, drukowany na takim spoli, które hosnowane jest do produkowania banerów. Dopiero natiahnienia wydruku na Krosna daje formę kojarzoną, asocjowaną z tradycyjnym tym pidobrasiom. Toż to wertat w tej formie do pracowni jest osnową, bazą do dalszej malarskiej gry. Obrazy różnią się od siebie malaturą. Farba jest raz chustrza, raz bardziej rzadka, czasem rozdmuchowana jak spray, czy rozliwana po płaszczyźnie. Czasem pojawiają się elementy z innych materiałów, a czasem są doklejane jak w kolaży. Rzest malaria jest teraz taki konkretnie odważny, raz delikatny, kontrolowany albo prowokujący rozwiązania, które wychodzą tejby przez przypadek. Skopiowana postać prababki, czy istoty praktyki, nie wydaje się nam prostata anekus bliższa. Skalowania wydruku i w końcu abstrakcyjne improwizacje autora oddalają nas od niej. Każdy kolejny powrót artysty do motywu z fotografii oznacza stworzenie nowej wariacji na temat znymku, która wchodzi w dialog z poprzednimi i następnymi. Zwróci to interesująco. Na wystawie w Krośni będę może widzieć czas tego cyklu. Bliskie suśnictwo obrazy wytychać podobu, ale też i różnici po jednych robić. Ekspozycja zauchać

żeby Pitmaty próby odtwarzania twórczego procesu i malarskich riszyń, jak Pitmał na z czasem autor. O, tak jak. I to tu wystawę będę może widzieć w tej galerii do kincia tego miesiąca. Wernisaż o godzinie 6 po południu, przypomnę, w najbliższą piątnicę. Od 2 żołtnia zas możesz też w Korośni, ale już w innej instytucji, widzieć inną czasową wystawę. Zimaty moment, zimaty chwilu, to wystawa prezentowana w Etnocentrii Korośniańskiej Zemli. Prezentowane są twory Grażyny Biduś. To wystawa, która prezentuje malarstwo i rysunek tej artystki. Artystki, której życie było z hołą niezwiązane ze sportem. Wczyła, meczyńczyma wczyła dity wychowania fizycznego, pracowała ze studentami, a po kiedy paru roku temu skończyła swoją profesyjną karierę, to od czas pozwolił jej realizować tych mriju z młodych roku, jak podała sama autorka. Malowania i rysowania stało się jej pasją, która daje duże radosty i spokoju. Brała uczest w zajęciach Regionalnego Centrum Kultury Poranycza w Korośni, w licznych artystycznych warsztatach, plenerach. Furt to robi i to daje jej możliwość doskonality warsztat. Furt hladaty, czy może pomagać w hladaniu swojego stylu i techniki i poznawać nowych ludzi. Jest lubitelką realistycznego malarstwa i jak besiduje o swoich robotach w nurcie realizmu artystka, podjęła artystię, jaki z masterską precyzją potrafi namalować krasu natury. Zimaty moment. Zimaty chwilu. Z jednej strony pojaśnia tę tematykę robić malarki, to wysłowienia toho, co jej w duszy grad, to też pojaśnia inspiracji, a z drugiej oddaje moment w życiu, w którym zaczęła swoją przygodę z malarstwem i rysunkiem. I idziemy dalej. Idziemy na czerwowy wernisaż. Dużo tych wernisażów odże tego tygodnia iszczy w ramkach 34. Małego Festiwalu Artystycznych Form w Małej Galerii w Nowym Sączy. W ramkach odkrycia tego festiwalu odbude się wernisaż wystawy plakatiu Tyszą w Szum w czetwer 8 żołtnia oktobra o godzinie 6 po południu. Wernisaż wystawy Tomasza Bocheńskiego, cinnego grafika i projektanta, jako profesjonalna droga zaczęła się w Nowym Sączy. Jego plakaty są oszczędne w formie, bardzo taki punkt i osnowany na takim inteligentnym skoroczyniu. Bocheński świadomie redukuje seretkę, ostawiając to też to najważniejsze. Znak, obraz, słowo i dumku. I to ta wystawa odkrywa 34. festiwal, mały festiwal artystycznych form i w czerwowych tygodniach będziemy się prezerać czerwowym podijam, bo to te będą prochodzić aż do 26 listopada. No i to jeszcze na poślednia wystawa, o której chcę powiedzieć. Na poślednia wernisaż odrze w piatnyciu 9 żołtnia o godzinie 5 po południu w Instytucji Materialnej Spadkowiny Karpackich Ludiu, karpackiego ludu, może tak, w Ludzimierzu odbude się wernisaż naszego artysty. Mam, że tak możemy besiduaty o Dawidzie. Wernisaż malarstwa Dawida Zdobylaka. Czom ty chmaro zazdrostysz? Blisko rok temu Dawid miał swoją wystawę w
іншим відділенню Малопольського центру культури Сокіл, бо якраз Інститут нематеріальної спадковини карпатського люду, то є відділення тої інституції, Гноєм Санчи, в самим Соколі, в самим будинку Сокола в Санчи, може ще на Лерну. І, ну, правий рік по тій події, чергова індивідуальна вистава того артисти. Artysta Dawid Zdobylak, zdobyłam, że już jest wam dobry, znany i jego twórczość jest też wam już dobry, znana, ale dumam się, że jeszcze, że za każdym razem, kiedy możemy się strytyty z twórczością tego malaria, to ta twórczość nas zaskakuje. Za każdym razem możemy wiedzieć, że to są inne, że to są nowe, że to są inaksze poprowadzone artystom. Dawid Zdobylak urodził się w 1993 roku w Chobieni na Nyszym Śleszku. Studiował malarstwo na Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie, w pracowni profesora Janusza Matuszewskiego i w pracowni rysunku profesora Grzegorza Wnęka. W 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Profesjonalnie na co dzień maluje, regularnie wystawia swoje obrazy na indywidualnych i grupowych wystawach. Oczywiście nie brakło też i twórczości Dawida na głośnej wystawie w Etnograficznym Muzeum w Warszawie formy prysutnosty sztuka lemkiów karpackich rozsynił, którą my mogli obserwować w pres pił roka od sicznia do czerwca. Iż to ekspozycja Czom tych maro zazdrost też prodążat temu, którą zapoczątkował w minuloriczni wystawi może się newerno, pidnymat temu pamięty do stomennosty spadkowiny, też doświadczania życia medze miścią pochodzenia, a miścią, w którym się dorastało, dozrywało. Z obrazami Dawida tyma lemkiuskima, bo oczywiście Nelem tak maluje, jest tak, że one się rozchodzą i jeszcze nicz ich namaluje. Za to muszę malować ich już teraz wece i wece chyba. Ale to bardzo tiszy, że tak wiele ludzi chce maty jego twórczość. Na podii, na wernisarze wystupy ensemble Łada, który chyba też już dobry znaty duet w składzie Zofia Zborowska i Kacper Lejkowski śpiewają muzyku południa, nalem tu południa Polszczy, ale swoje doświadczenia, który sud do wkoła tradycyjnej muzyki Karpat, też mają poszereny o obszar Bałkan. W swoim repertuarii mają piśnie lubowy, obradowy, żalibny, pastyrski, rekrutski, kołomyjki. Lubić się ich słuchaty, może tak. Wystawa Dawida. Inne może najty, probaczcie, do kole będę wkazywana, ale zdaje się mi, że już mam do 29 listopada tego roku. Nie jest blisko tu od nas, do tego Ludźmierza, bo to 3 godziny drogi, ale może to było jakoś pouczyty z taką prohulką jeszcze. Żeby wybrać się jak na wernisaż, to w takim innym terminie, żeby to tu wystało sobie obizryty, no bo pak obrazy, jak już się besidłała, znikają. Znikają po chyżach albo wertają do artysty.

prezydenta te perkinało ofertu. Oczywiście tu mam na myśli polskie kina, bo jak wiadomo, filmy rozmaite mają do rozmaite daty swoich premier po świecie. I tak jak raz bliskie sobie świtowa z premierą w Polsce jest data premiery filmu The Social Reckoning w City Naśledztw. To jest amerykańska drama, biograficzna drama. W prodłużeniu hitu The Social Network poznajemy dalsze i bardzo współczesne podziwy, które odbyły się w Facebooku, w gamboknyści i jak to mało wlejania na nas, na ludy. Produkcja opowiada historię Frances Hagen, która jak wysoko postawiona inżynierka w firmie Richard wyjęły te sekrety tojże. W sprawę zamieszany jest też i żurnalista Wall Street Journal Jeff Horwitz, jaki ryszył pomóc w rozpowszechnieniu największych tajemnic tego zespolonego portalu, którym riadet Mark Zuckerberg. Jakich tu jeszcze ocin neje, komentariów neje, tak że to tajemniczy film jak na razie. I w ten weekend w polskich kinach możecie też widzieć film Róża. To film, którego światowa premiera przeszła w lutym tego roku. Jest to niemiecko-austriacka historyczna drama. Na początku XVIII stulecia do odizolowanego protestanckiego seła przychodzi tajemniczy żołnierz w tej roli Sandra Heller. Mieszkańcy smotrią na niego z podejrzeniem, z czasem, zdawiacie ciężkiej roboty i wielkiej pobożności, żołnierz zdobywa ich z dowieria i staje się częścią wspólnoty. Pod mużską maską chowa się jednak żena, która protestowała się swomu wspólnemu przeznaczeniu, przyjęła rolę mężczyzny, żeby mieć swobodę, żeby zdobyć niezależność. Ten film ma prawie 7 na 10 gwizdek w ocinach krytyki filmowych. Damy dalej to japońsko-francuska produkcja drama Renoir. Mamy Tokio i 1987 rok. 11-letnia Fuki Okida bojuje, miryć się może tak z chworotą, na którą neje lekarstwa, z chworotą widzicia, na którą neje lekarstwa i z neprysotnictwiu zarobionej, znerwowanej mamy. Ostawiona sama sobie młoda heroinka wtycze w świt imaginacji, w którym najbezpieczniejsze się czuje. Dziewczynka zachoplona jest hipnozą, telepatią, ma bardzo bohaty wnętrzny świat, a to wyryśnia jej sposeret jednolitki. Pozwala to też lepsze rady sobie z tą ciężką realnością, w której przyszło i żyty. I ten film też ma wysoko odciny, prawie 6 na 10 punktów, czy tam gwizdok. I pośredni film, o którym dneska chcę wam wspomnieć, to tajemnicze plantro, sekretne plantro. To zas familijna austriacko-luksemburgsko-niemiecka produkcja, której światowa premiera przeszła na osin minułego roku. I teraz ten film dotarł do nas. 12-letni Carly rychtuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafił do starego hotelu w Alpach. W miejsce odcięte od świata i, co najgorsze, miejsce odcięte od internetu. No, dla niej zuczy to jak największy luksus, byty w Alpach bez internetu. W takich chorach, wow. Okrem toho budę musiał jeszcze pomóc w remoncie toho, że wszystko się jakosy tam tak obertat, że jednego dnia przez przypadok siedzę do windy i dotarł na plantro, którego teoretycznie neje i perenosyć się do 1938 roku. Poznaje żydowską dziewczynkę Hanu i jej przyjaciela Georga. No i to ta znajomość skoro będzie wystawiona na probu.
Буде злодій, будуть проблеми. При нагоді відкрию ті ж мрачні секрети часів нацизму. Едукаційні при тим вшитким іще. Секретне плантро, фамілійна продукція. Це має якесь звістки, не має ніяких звісток, але в коментарях хто се пою, що то добрий фільм і дав сім звісток.

Mój drogi, zegary wskazują już 10 prawie że 40, bo mamy trzeba się praszczaty. Żełam wam spokojno dnia, a witorok w gorleciach jest, że tak powiem, niespokojnym. Pse, za to uważajcie tym bliższe, że się witła na największym skrzyżowaniu dalej. Nadiot, trzeba być ostrożnym. Uważajcie na się i do zarany. Przyjemnego dnia jeszcze raz. Byś dłała Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Opatrzej. Byk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

zostało z tym młody, czy winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w łukawach policji, w prostu słomy dier, w prostu słomy dier. W prostu mądzie się śli, barwa wraca na kośki.

Miły radiosłuchacze, przyjemnie mi was powitaty w następną środę miesiąca w programie Register Zabytków. Przy mikrofonie Radio Alem FM Natalia Małecka-Nowak. Dnes budeme mate już 27. odcinek programu Register Zabytków. Dumam, że kolejna regularnie słuchate w seredy o tej pory, to uwydyte kilko możby sidułaty o pojedynych elementach krajewydu Lemkołeny. Duże już ostało policzone, ale kilko iszczy nie ostało. Register Zabytków to program, w którym chcemy jak najbliższe powieste, a presto to poznaty, proryżne, ciekawe i wartistne miścia na Lemkołyni. Wpisaliśmy już w radiowy register wielu przymierzył cudowej lemkiwskiej drewnianej architektury. Były to cerkwy, ale w jednym z odcinków wysiedłaliśmy też pro meszkalną lemkiwską zabudowę. Był w register wpisany też przymier inczego roda architektury, męcze zwartość zabudowy jak chram. Był to jeden z wojskowych cmonteriów, jakie znajdują się na Lemkołyni, cmontier numer 4 w Hrabi, projektu Duszana Jurkowicza. A w związku z tym, że nasz radiowy register jest subiektywnym spisem, a i tworzymy go razem, to na wasz zaklik wpisaliśmy w register zabytków Radia Alem FM żelizny cioły pouczynia. Jedno zrealizowane i osnowane, a drugie takie, jakie nikoli nie zostało zrealizowane. Bo kole byłoby, pewno dociąb inaczej, wyglądałaby komunikacja z Praszywską Rusią. O jakie pouczenia idę? Hladajcie na sajcie podcastu portalu lem.fm, a znajdete tam i odtynkę, jakie poświaczeny były o mowliniu architektury dwóch mistoczok susickich do Lemkołyny, Iwonycza ta Dukly. Dnes z zachydniej Lemkołyny, gdy chydyliśmy dost dołho, obzerajuczy tamte cerkły, perenesemy się na schidniu jej czast. Do seła, gdy teper żyje koło 240 ludy. Natomiast pered drugą światową wojną, załatku rymaniusku, zaselało bilsze jak 1000 żyteliów. Początki załatki sichają 1487 roka, kole peremyski władyka Joan Starchołysk lokuwał seło na wołoskim prawie. W tym czasie seło pod nazwą Terstianka. Jak załatka, seło pierwszy raz wymieniane jest w 1552 roku. Od początku swojego istnienia do 1782 roku załatka znajdowała się w obszarze Jasleskiego Klucza, jaki był częścią majątku rymokatolickich peremyskich biskupiów. W lokacyjnym przywileju peredwydzeno jeden łan ziemi na uposażenia prawosławnej parafii, jednak erygowano jej aż po prawie 100 rokach. W 1565 roku mieszkańcy załatki zwernuli się do biskupa Walentego Herbuta z oskarżą, że w seli nie wozneseno jeszcze cerkły, a peredwydzenej w lokacyjnym przywileju grunt nie został jeszcze perekazany dla parafii. W 1566 roku biskup Herbut kupił kawalczyk pola z pereznaczeniem na dodatkowe uposażenia parafii i perekazał go w hosnowania pierwszemu zawadzkomu parochowy od cały Wartolomeowy Lisowackomu. Uposażenia cerkwy nastąpiło w 1583 roku z nadania biskupa Joana Borukowskiego. Z niewidomych przyczyn parafia w Załatci z czasem została znesena i stała się filią parafii w sąsiedniej Kamiunci. Swój okremy status otrzymała zas dopiero w 1720 roku. Pierwszą cerkwę w Załatci, najpełniejsze, wozneseno w ostatniej dekadzie XVI stulecia. Podla dekanalnej wizytacji z 1760 roku był to już stary budynek woznesiony z dereła, z murowanym ołtarzem i murowaną ikonostasową ściną. Budynek wkryty był trzema baniami nakrytym agontą. W seredyni znajdował się stolarskiej roboty ikonostas ta małej ołtar. W czas wizytacji z 1834 roku stwierdzono, że cerkoł jest za mała dla rozrastającej się parafii, a jej techniczny stan kwalifikował cerkoł do rozebrania. W 1856 roku obik staroj została wznesiona nowa cerkoł. Jej budowniczym był majster o nazwisku Bujakowski. Starą rozebrano, lyszeno jednak murowanej, istniejącej i dnes, ale zamienionej na kapliciu, ołtar. W 1902 roku na cerkwę wymieniono wkrycia dachu z gondołoho na blaszany, a na obszarze cerkownego cmonteria wozneseno okremu stopołu dzwinnyciu.
Roboty były sfinansowane w znacznie mierze przez parafian, jakie przebywali na emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki. Następny remont miał miejsce w 1931 roku. W czas tego remontu wymieniono gąd na zewnętrznych ścinach i zrobiono polichromię w serednej cerkwi, ta peremalowano ikony w ikonostasi. Po useliniach lemkiwskich żyteli sela w rokach 1945-47 cerkwą była hostowana jak dojzdowy kostel obsługiwany przez świeszczenników z parafii w Jasiunci. Co było z nią dalej? To już po pererwie.

Cerkvo v Zavadči Rimanjivski pokrovuje roždestva Presvetoj Bohorodici, kotru dnes vpisujeme v radiový register zabytky u Radia Lemefem, jest klasičným primírom lokálnej adaptácii v derevianí formy vzirča murovaného chramu v tzv. Josefeńskom steli pri odnočasnym zachovaniu regionálnej budovlanej tradycji. Jedna z dekanalnych wizytacji, okrem opisu cerkwy ta cerkownego majna, opisuje powinności, jakie mali spełniate miejscowe parafiany. I już to ciekawe, kłos odróżniali się od powinności i danyn w sąsiednich parafiach, na przykład w takiej pobliskiej mszani. Wizytator w 1720 roku zafiksował zahalną część hromadzkiego gruntu z sołtystwem, jak 109 czwarty. Czwart to była 1/4 łanu. Z każdej czwarty selany winny były dawaty i sprawdy dawali 1/10 zamiast żyta, jak mało wrodyło, 30 snopił wiusa albo pił kopy i po 3 gazdiłskie chliby na rik. Okrem toho, dzwonarowy od każdej czwarty winny dałaty wisem horncił albo jedną miru dobroho wiusa. Za to to dzwonar winen dzwonyty każdy den rano, w południe i na wieczór na molitwu. Wintisz sklikuwał zawadczan na wszystkie cerkowne odprawy, a tyż rozhaniał dzwonom przy potrzebie hrado do szczoły chmary. Za sprawowania czynu pochoronu czy udzielenia taństwa ślubu dałano świaszczennikowi ciłoho szostaka, to jest srebrną monetu, jaka odpowiadała 6 groszom. Za kstyny i wpisania w metrykalne knychy płaczono 3 groszy, a za czytania Dawidowych psalmiów, psałtyria, 1 złoty. W czasie, kiedy riszeno o pobudowaniu nowej cerkwy, z ohladu na raz zły stan starej cerkwy, a dwa jej niewystarczający rozmiar, wartość chramu stanowiła 25 floryniów. Dla porównania parafialny budynek klebanyja mała wartość 200 floryniów. Ten budynek składał się z wielkiej sali, alkiru i komory po prawej stronie, a w liwej części mieściła się pekarnia i komora, a w sinie izba z kaflowym pecą. Budynek wkryty był sołomą. Na parafialnym podwiercy stojali jeszcze 2 drewniane gazdiwskie budynki pod kaczkami. W jednym była stajnia, boisko i kucza. W drugim 2 stajnie i boisko. W parafialnym dokumencie zaznaczono, że zabudowa parafialnej gazdiwki zrobiona była własnym kosztem tołdyżniego świaszczennika, znaczy odcia Wasyla Skorodyńskiego. Podano też spisok gruntów, jakie należały do świaszczennika, a to łan, jaki zwany popiustwo, nadany episkopom, pole o nazwie obszyr, łazyk, drugi obszyr i grunt jawiernyk, nadany episkopom herbutom. Z następnych powizytacyjnych dokumentów dowiadujemy się, że w XIX stoliciu okrem duszpasterskoj wedena była szeroka nawczalna dialnist. Świaszczenniki zobowiązani byli zajmować się szkilną oświatą, dity mali wczyty diaky, zaczęto też organizować dekanalne biblioteki. W 30 rokach XIX stulecia diakom był w Zawadci Wasyl Barna i win to też wczył dity w szkoli. Diak nie miał żadnych stałych dochodził, jedynie liczną daninu selan i płatniu uczytela szkoły. Parochom, administratorom parafii w Zawadci, był w tym czasie otec Iwan Toroński, jaki zastąpił po śmierci odcia Michała Myczkowskiego. Synem odcia Iwana był Aleksej Toroński, jaki zapisał się w historii Rusynią jako wydatny, wczeny historyk cerkwy i religii. Był profesorem religii w Wyższej Realnej Gimnazji w Drohobyczy ta radnym metropolicznej konsystoryi. Sam skończył szkołę w Owidyny. Winto był autorem jednej z pierwszych etnograficznych robót pod nazwą Rusyny Lemki, naukowej roboty napisanej na osnowie własnych dośliczeń i spostrzeżeń. Okrem tego Aleksej Toroński pisał krótkie opowiadania opisujące lemkiwskie selskie życia, zrychtował czytanki dla uczynek w gimnazji ta opublikował wiele dopisów i statii pro religijne temy, jak też pro prawopis Rusynił. To właśnie za czasów duszpasterowania Jehowitcia odcia Iwana Torońskiego pobudowano w Zawadci nową cerkę. Po Torońskim świaszczennikami na zawadkiwskiej parafii byli jeszcze odcowe Roman Kmicykiewicz, Iwan Kowalczyn, Michał Rzepliński,
a ostatnim перед веселіннями Завадки був отець Ростислав Шумило, якого замордувано в 1945 році.

0: W 1968 roku załatka włożyła w skład nowo erygowanej rymokatolickiej parafii Terstiana załatka, obsługiwanej przez odcił Bernardyniu z Dukli. W rokach 1987-83 przeprowadzono remont chramu, w czas trochę wymieniono gąd na ścinach, a seredynu obyto boazerium. Wyremontowano też kapliciu, wymieniono tynkę. W 1938 roku rozobrano okremu dzwinniciu ta ohorodzenia cerkownego cmenteria złomlenego kamienia. Na miejsce poprzedniej dzwinnici postawiono nową metalowej konstrukcji. W czasie następnych remontów cerkwy wymieniono wkrycia dachu i bań na midianu blachu. To w 2005 roku. Wyremontowano posadą linia cerkwy w 2008, a rok późniejsze zrobiono doszczołu kanalizacji i chodnik dookoła chramu. W 2011 roku wyremontowano kapliciu. Cerkwą znajduje w centralnej części sela na wznosieniu po północnej stronie drogi Terstiana Kamionka. Cerkowny cmentarz okrążony jest współczesnym ohorodzeniem z otoczakiu i metalowych czasty. Za tym ohorodzeniem zachowany jest winec starych dereł. W ohorodzeniu na osi cerkwy od schodu znajduje murowana kamienna bramka wznesiona na planie elipsy, wkryta piramidalnym sześciopłaszczynowym krytym blachą daszkom zwieńczonym niewielką makowycią. W południowej części cmentarza umistowlana jest cerkwą. Jest to drewniana, orientowana budowla wznesiona na podłużnym planie, tridilna. Osadzona jest na podmurowaniu z kamienia, jakie wyrównuje nachylenia terenu. Ołtar jest uższy od chramu wiernych i tribicznie zaperty. Od północy prylicha do danego biczna ryznycia. Chramy wiernych z niewiele uższym babyńciem tworzą jednoprostorowy układ. Zrób wszystkich czasty jest jednakowej wysokosty. Nad babyńciem nadbudowano nysku łeżu, dzwinniciu, o prostych ścinach i ramowo-stopowej konstrukcji. Dach nad chramą wiernych i częścią babyńcia jest jednokaleniciowej, płaszczynami obnymat po bokach ściny łeży. Dach nad zapertią ołtaria jest tryspadystej. Łeża wkryta jest czterospadystym dachom, zwieńczonym cybulastą banią z osmobiczną prowadną litarnią i makowycią. Analogiczne zwieńczenia, osadzone na prostopadłościnni pidstawi wtopleni w płaszczyny dachu, znajdują nad chramą wiernych. Ołtar zwieńczony jest czteroobliczną litarnią osadzoną na pidstawi, oddzieloną znacznym gzymsą. Litarnią wkryła czterospadysty daszok zwieńczony makowycią. Ryznycia wkryta jest płaszczynowym, pulpitowym daszkom. Wszystkie dachy wkryte są midianą blachą, a zewnętrzne ściny gątą. W babyńcy i chramie wiernych znajdują się po jednej parii symetrycznych względem sobie prostokutnych wychladiów. W ołtarii analogiczny wychlad znajduje się w południowej ścinie. W ścinach chramu wiernych wkomponowany jest kordonowy pidokapowy profilowany gzyms wkryty blaszanym daszkom. Taki sam znajduje nad wchodowym adwermy na frontowej ścinie cerkwy. W prostorii łeży mieści się śpiewaczy chor otwartej arkadą do babęcia. Wszystko pomieszczenia wkryte są płaskimi powałami. Ściny w seredynie i sufity wyłożone są boazerią. Z wyposażenia zachował się architektoniczny ikonostas z wistęce tego stolicia, ale większość ikon, jak się w nim znajdują, została peremalowana w 1931 roku. Na ścinach chramu wiernych pomieszczone są figuralne obrazy z 30 roku minułego stolicia z przedstawieniami światych, nawiązujących do przedstawień Soboru Świętego Wołodymyra w Kijewie autorstwa Wasniecowa. Obrazy fundowane były parafianami. W ołtarze zachował się obraz Wyleczania Bożej Matery z 1919 roku, namalowany przez ojca Romana Isajczyka, serdniowo wielkiego. W cerkwi w załatci, teraz w kosteli, jest jeszcze piznobarokowa amwona z przełomu XVII i XVIII stolicia, jaka pochodzi z rozebranego w 1920 roku kosteła w Lubatowi.
1: Tonce nendo, ty, zigano!

Szanowny słuchaczy, prodążamy, a właściwie to pomaleńko już kończymy program Register Zabytkiu, do jakoho dnes dopisaliśmy cerką pokroły rożdestwa Bohorodyci w Zawadci Rymaniwskiej. Dnes je to rymokatolicki filialny kostel tej samej pokroły. Obigołtaria cerkły od północnej strony umistowlena jest kaplicia. Jest to bywszy ołtar poprzedniej cerkwi Zawadci. Kaplicia woznesena była z łomlenego kamienia na łapenni i hlinianiej zaprawi. Teper jest otynkowana, pobudowana na planie kwadratu, ostiatych od schodniej strony na rożach. W zachodniej frontowej ścini kaplici, oryginalnie ikonostasowej ścini, mieścią się prostokutne wchodowe drzwi. Na innych ścinach pomieszczono wychlady. Na schodniej ścieni nad wychladą zachował się okulus, to jest dira, przez jaką mało przez schodnią ścinę wpadaty światło do ołtarnej czasty. Kapliciu wkryła blaszany pięciopłaszczynowy dach zwieńczony gałką z krestą. Na prycerkownym cmonterii zachowali się cztery pomniki z XIX-XIX stulecia zrobione z piskołcia. Cerką dostępna jest do zwyczajnia przez cały rik. Trzeba się lem skorsze umowy ty. W Državny Register wpisana była w 1994 roku. A z dneśnim dniem wpisaliśmy ją w radiowy register zabytków Radio Lem FM. Bardzo wam dziękuję za uwagę dnes. Program zrychtowała i besidowała Natalia Małecka-Nowak.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

Słuchaj, słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

0: Iné rady Jalem FM, prosit Olena Stefanovská. W piatniczu 2 żółtnia oktobra minęło 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stoi na hodo Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki imieni Józefa Bokszaja w Użhorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowną etapę twórczości artysta, a znaczną jej część stanowi praca dotykająca sakralnej temy. Szwadkowanie ryczniczy zaczęło się od położenia kwitia na grobie Bokszaja, a w ramach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erteli osnęła publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użhorodzie, Tehnes jego imię nosić Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki. Jubilejna wystawa będzie odkryta do końca żółtnia-oktobra. W sobotu 3 żółtnia-oktobra w Debreczonie odbyło się poświęcenie obnowionego grekokatolickiego katedralnego soboru pokrowu Preświatej Bogorodyci, który katedrom Hajdudorożskiej Archieparchii i Madziarskiej Grekokatolickiej Metropolii. Rekonstrukcja chramu przechodziła od 2023 roku i objęła jego interior ta eksterior. Głównym służytelom drożestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W szwadkowaniu wzięli uczest czesnienny episkopo schidniego obriadu, serednych nich przedstawników grekokatolickich cyrkwy z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Присутні був Меджанчума Пряшилський архієпископ Митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапуа та Пітсбургський архієпископ Митрополита Вільям Скурла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та одреставрувано заховане фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що раз сильніше змінять краєвид околиці. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягають много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченьчу мадавну дорогу і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Откриваючи ті ж місця зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Sytuacja jest naśladstwem długotrwającego deficytu wody. W wrześniu-septembrze Klimkiłka osiągnęła historyczno najniższy rywen, a rezerwuar już długo traci tłocie wody, jak do niego wpływać. Choć odkryte dno stało się atrakcją dla odwyczajuczych, teperyczny obraz Klimkiłka przede wszystkim pokazuje skalę wodnej kryzy. W piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleniej Góry odbuda się następna podzieja z cyklu Łemkowie opowieści w skrawkach. W programie naszła się prelekcja o lemkiewskiej kultury i lekcja lemkiewskiego języka. W warsztatowej części uczestnicy będą moczyć i poznać tradycyjne lemkiewskie śpiewanko i tańci. Stryczę odbudaj się w budynku Regionalnego Centra Animacji i Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11 w Zeleniej Góry. Przypominamy, że w piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowej na Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostisz? Podczas odkrycia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada-novembra tego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

świty i skrynia de Boże, no gorset wyszyty w kutyku stojat bosy dity.

pamiętam, to ty zarony, gdy było żyto i len, gdy rosła pszenica i owes, bandury i konopel, a żinki pidberali z koszeni chlip. Powery słon związowały zerniany snip. Do zapaski posterni kołosy zbierali, bo dar Boży szan.

mowy. Pamiętam, jak na Velikden w płachti paskinesy. Pamiętam, jak iśli napisze do świato i cerkwy. Pamiętam, gdy prykinci seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przez swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu był, od bidy w teczy chodził.

pamiętam, dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był wtedy ciepły czas, sam poczato glita, jak przyszli i wygnali didył z gir, aby na wse promynuł złoty czas lękił. I chocki żył, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

0: I tylko jak do cerkwi išel, to opovídal. Bo się żydowali, jak chodził do szkoły, czy się babka moli, czy się dziadek moli, czy mama, mówi do Otče náš. A jemu bardzo zakazowali, jak dzieci, żeby nie powieli. I się molili, ta babka czasem słuchał po tych na pecu, powiedzieć się molił, a to czuł. A my lem tylko powili babka, że on tak lem mówił. Wieruj w jedynego i niepobiedzimego Boga. I wiecie, nic nie gadaj, lem to se gadaj. Tak mu babcia powili. No to znam, co opowiedział, a jak ja mogę znać, co tam było.
1: Dlaczego on był u was?
0: No, on 2 roky. To oni im przydzielali też tak marmuladu, tak jak gmina, do gminy to išło i potem doszło tysa i tak im dali. Tak si išli po marmuladu. Ale ta ludzie im isti dawali, bo jak był w chórze, to se co si robi. Ujko jak ujko, no piszli, no. Piszli i już wece piszło, bo piszło ich kupeta, większa połynka.
1: Sewa?
0: Sewa, tak.
1: A kilka było ludzi w czarni?
0: 74 numera byli.
1: To kilka tych numerów piszło? Wece jak pił?
0: To trzeba rachuwati.
1: No ale co w jednych, że była jedna rodzina, czy po wece?
0: Pojedni, przeważnie pojedni rodzini.
1: No ale jak był,
0: no, ale nie tak, jak
1: baba, dido, kto się się przeżenił, to ich
0: no, było jedni. No to było i po 12 ludzi, bo nas było 12. No.
1: I to było koli w 45 roku.
0: No. I jak oni już wojnę wygrali, to oni poszli do Rosji. Który żył, kto umier, to umier, bo to
1: i pomierali. A pamiętacie ten czas, że Niemcy odstupili, wyszli z seła, a przyszli Ruskicy, nie? Jak to się odbyło?
0: No to tak się odbyło. Niemcy już, wojna się skończyła, ta już się skończyła, ta Niemcy nie było.
1: Że tam w seli nie było Niemcy?
0: Nie było. Niemcy nie było, ale Ruskie przychodzili.
1: Ale
0: Ruskie przychodzili? Приходили, вони не мешкали ту, вони приходили, так якби ці з Грибова, ці Откальці, ці...
1: Котрі, то ти русські, так?
0: Так, вони приїжджали.
1: Ну, але...
0: Автом приїжджали і зас автом йшли. Ну, але як вони...
1: Ага, і то ту агітацію робили, то, де ти мав.
0: Ну, ну.
1: А пішли мені ще одно. Musimy się cofnąć jeszcze. Była szkoła w Czarni?
0: Była.
1: Chodziliście do tej szkoły?
0: Chodziłam.
1: W jakich rokach?
0: To jakich rokach, to ja
1: nie, chodzi mi o to, co ci teraz wino?
0: Zanim ci jeszcze chodziłam jeszcze.
1: I co to była za szkoła? Czego was uczyli?
0: No ta... Z początku jak im piszła, to wczył nauczyciel z Krakowa Nowak. To Polak był. A potem, późniejsze już jak już za Niemcia, jak już za wojnę, to była pani już taka ze wschodu, Ukrainka. A jak ona się opisała, też nie znam, zabyłam, ja z nimku mamy.
1: Ale to przed wojną to po polsku was uczyli, tak?
0: A tak przed wojną jeszcze dali, to ja nie znam. Byli elementarzowi no, po naszemu.
1: No, byli też polonki uskali, tak?
0: I ja się uczyła, to już im się uczyła po polsku. A potem jak Niemcy byli po niemiecku. A uczył nas pan Obszarski z Liszczyn. Znowu ci był nauczyciel. No to tak też się zmieniali to te nauczyciele.
1: Ale wczuli was po jakomu?
0: No elementarz my mali nasz i polski. Polankowsko było tak, nie było tak po ukraińsku.
1: Ale to przez ciłu wojnu szkoła była?
0: Bez ciłu.
1: A z którego roku?
0: Ja z 30.
1: Na roboty was nie wzięli do Niemiec, albo co się...
0: Nie wzięli, nie wolem raz, nie zimali na poli, jak Niemcy, jak i mali.
1: To... Znači, jak to imali?
0: Že imali.
1: Prešli do sela i vidjeli kto tak, su tam v poli?
0: Tak, i byli na polici, gde to imali i zaberali. I už. Bilo, to bila taka vapanka. Imali ljudi. I jak to vťuk, a hož imali, potim to už se dostal do toho obozu i už ne vrnul.
1: Do Lagra, koncentracijno.
0: Tak, do Lagriju.
1: I pohynuli ljudi, tak?
0: No, pohynuli. Kirivo, Gambel zhynulo. Išče tam jeden, no treba rachuvati, všetko tak pomalu to by znal. Za to, že vťuk, i potim ho žimali, jak potoči. Tak imali. I na roboty brali. A uznačovali do roboty. Mate, ma se oddati visemci, 10 ljudi, to ste robili sobranja i hlopi še shodili i ne bi uznačovali ljudi. Deže bi, abo deša to si že bi še vernul, abo takoho fanšoho znate, jak bo byli tak, no že ho vernut, no že bi, abo dach to vťuk. No tak, i musiło tak być, za nimcia.
1: Ale to selo nie było posvarene, bo na przykład tak, mate osmero tam parybki dostarczyty, no ale w seli jest wece parybki. No to kotroho daty, kotroho nie daty, to losuwali, jak jeden do drugiego nie mał złosty. Jak
0: to no tam mał ma złosty, no ale kogo bude kleł?
1: Jak no to tylko kto ho
0: no,
1: przyznaczał.
0: No kto przyznaczał? No to przyznaczał Gambel.
1: Štefan,
0: priznačal Ňaňo, priznačal Savko, priznačal Petro.
1: I to oni riadili sa.
0: No to oni riadili, bo oni tak naležali do také jak i teraz. Jest Vidi, jest Šoltz, jest taká hromada, no.
1: Všetky byli bohaté?
0: Tato bohaté. Tady je tam bohatý bol kto taký už. No, tady už malé a peniazy nebolo. No, no to šas chodili te, jak i vy teraz šas chodíte, jak sa rada jest.
1: No, ale do čorta nikomu, nikto do hlavy neprišlo, že do koho si na roboty do Nímec vysiel.
0: Ja, ale ste museli označiť. Ale... To vojna bola, to ste museli označiť.
2: Ale kde bolo po dvoch, či jak doma?
0: A či bolo dvoch, no to jednoho, môže toho vernúť, a môže to nemá rokov, toho vernúť, no to niekotrých vernuli. Bola niekotrá baba v ťažení, panna. No to jej vernúť, no to jej vyznačiť i to jej vernúť. No i to tak všetko tak medetuvalo. Pišli do Nímec, pišli, bolo ich hynni. Sam Mikołaj Stoszowiec był, nie Cifor był brat. No tak jakby tak rachuło, no to kupa było, też Niemcio.
1: Taka kawalerka. A
0: kotry wtekli, ta wtekli i z Gorli, ta wtekli i z Krakowa. Jak tu nie jeszcze chwilę, pójdę, on z Krakowa wciuk i iszł i napisze i kołody i tak i siak i żeby wciuk, no i wciuk. I Niemcom z ruch wciuk. Проводили його, і двері були на другу сторону без крыжу отворені, без тоту, там була хижа цюплекці, як і фразна. І вони йшли, вони скрутили до салі, а він пішов на другу двері і до склепу, і склепова його переховувала кущок, ну боялася, ну але його приховувала, ну і таке його. Потім от проводила і ще до Петя. Кущок я в'юз, кущок напіше, кущок так і так. Домів.
1: Повічте мені, як сте сидили вдома. Ходили сте десь на ярмак або десь там?
0: Ну, так до Грибова.
1: До Грибова сте ходили?
0: Ну.
1: І що, перед війном, чи в часі війни, чи ж можна було йти?
0: Ну, то можна, бо то було таке. І з худобом ходили, і як на ярмак?
1: До Грибова?
0: До Грибова.
1: A na przykład na kiermeszy, czy desi się chodziło, czy nie?
0: Jak na kiermeszy, na hostynę. Taką pielgrzymkę nie było. Tak.
1: Nie było?
0: Nie pamiętam. Do jednej Wysoły tam išli, na to tu horu, tam już tak išli, no, ludzie.
1: A byście byli?
0: Ja nie była.

0: stary runny my siedzieli na horbku cały tydzień. My nie poszli do chórz, bo to była chórza Liplianka pod samym atorami. Jak się do Toszowi idzie bez lis, pod samym atorami ta Liplianka. I nas dali dwóch, nas i peregryma. I my nie poszli, wszystko się waliło. Wszystko się waliło. Była wisiła tak i wikna nie było, ani dwery, ani niczego nic. I siedzieli my tak na horbku. I potem, nie znam jak to było, że chłopi piszli hľadati si sami. To jedni piszli do Toszowic. Nasze našli tu na Gauronach puste. No i na wielkich Gauronach jeszcze. Frona piszła, a z Andrejem jeszcze na wielkich Gauronach. A potem prenesła się do Toszowic. Z wielkich Gauronach.
1: A byćcie mi, a czego furt nazywate to seło Gawrony? Po naszemu Gawron to jest Gawron. Czegoście nigdy nie zrobili lękiuskiej nazwy z tego seła?
0: Nie, to jak zrobicie, jak to państwowe seło było?
2: To też było tak duże Gawrony i małe Gawrony.
0: Gawronka, teraz się zowód Gawronka mała.
3: Mama, tata.

0: A powiedzcie mi, to co ste śpiewali to gdy w tym w Śnitnyciach, to profesorinia, to tu pieśń, no to jak, odkąd to było? Ludzie same złożyli, czy wyście złożyli? Kto to tu śpiewanku złożył?
1: Ja nie wiem, ja nie złożyła, to już ja już się nauczyła.
2: Baba śpiewała.
1: Mama śpiewała.
2: A
1: jak oni znali, czy oni ci stryko ułożyli, czy kto si ułożył, nie też nie znam.
2: Stryko, jak idziemy, to oni szybko pisali.
1: Stryko napisali duże.
2: 20 kartok.
1: No jak dali, nas wyganiali. Ale ci udolem tylu znam, że tam jem śpiewała. Jeszcze tu dwa kawałczyki, czy trzy dali, ale ja nie znam.
0: Nie pamiętacie już to?
1: No nie znam.
0: A jak jste się od mamy nauczyli toho?
1: No jak śpiewali, no to śpiewali na hostyni, bo de, tak go śpiewali.
2: Koło, tam wieczorem około domu śpiewali.
1: No. Ale ja tak nie znam, że bym śpiewała dade. Na Wysokim byli dwa razy, śpiewali mnie to tu śpiewanku. Jak nas wyganiali, no. Tu my śpiewali, jak ujko byli z Rosji, my śpiewali. A tak znate, jak się hostili, tak śpiewali, no. I tak im się nauczyło, ale jak to, kto to napisał, to nie znam.
0: Zaśpiewajcie.

0: Jeszcze no napotkałem młodu dziewczynę. Nie to do was jeszcze. Nie, nie to ta melodia
1: Ale
0: jeszcze.
1: harda śpiewanka, nie,
0: Harda?
1: wy mi jej zaśpiewajcie. Nie, to nie popuszczą tego.
0: Tak, ja się podumam, bo...

Jak daj dziewczyna z radosti zasnuła, taj żołnierja zbudity zabyła raz.

Tonuła dziewczyna, tonuła młoda, bo tonuła dziewczyna, tonuła chorosza, tylko i wpływa jej żółta kosa. No i dalej jeszcze spredu je, jeszcze i w środku je. No i nie znam. Pozabywają ludzie, bo to się nie śpiewa.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večero.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

I drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Przed chwilką zaśpiewał dla was Stefan Szteć. No a my przechodzimy do naszej kartki z kalendaria. Posmotrimy sobie na to, jaki to dnes dzień mamy. Maliśmy, ale jeszcze mamy. Dnes 6 dzień żołtnia, to 279 dzień wróci. Do końca roku lisza nam się 86 dni. No czas żenę. Żołtyn nam się zaczął jakoś tamtym tygodniu. No ale więc już dzień za dniem do przodu prochodzić, tak że pamiętajcie, żebyście wszystko, co macie w tym roku poplanowali, sobie zrobili. Ja wam tego życzę, no a dumam sobie, że przyjemniejsze wam będzie nielem planować, nielem realizować to te swoje plany, no ale przede wszystkim być z Radiom FM, koli w Radiom FM dobra muzyka.

No i dorosłacze, przed chwilką była dobra muzyka, przed nami też dobra muzyka, odże o chwilu was chcę poprosić na premierową, taką premierową śpiewanku od Ihoria Herbuta. Paru dni temu była premiera nowego singla Wagonik, Wagoniki po polsku. Jaki to singiel odnosi się mocno do Przemkowa i tych czasów, tak że to zapraszam, posłuchajcie.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Podeślijcie mi pileczkę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już przez...
2: Może to słońce chyba, tak, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja chyba, że jest tu jakiś książę ciemności.
3: Teraz będzie ciemno!
4: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
5: Tu wem kińskie radio.
4: Lemkiuski głos w twojej chyży.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.